numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co ma.

0: Melo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Dziś w magazynie reporterów trochę na poważnie, a trochę nie do końca zaprasza Weronika Kobus i zaczniemy sobie od rzeczy przyjemnych.
6: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Oczywiście z rzeczy przyjemnych najprzyjemniejsza jest sztuka, więc audycję zaczniemy sobie od zapowiedzenia festiwalu Splot, który już w przyszłym tygodniu startuje w Łodzi. Odbywa się między 5 a 11 października i jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale trochę więcej o programie samego festiwalu opowie jego autor.
7: Bartosz Kurowski programuje Splot, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Zwracamy uwagę na to, żeby spektakle jak najbardziej poruszały wyobraźnię, jak najbardziej obierały też perspektywę naszych widzów, naszych widzek, żeby spektakle dla dzieci opowiadały o wizji świata, która jest bliska im, żeby spektakle dla młodzieży również opowiadały o tematach, które aktualnie młodzież, nastolatkowie, nastolatki przepracowują sami ze sobą. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w ten sposób myśleć o widzu, żeby ten widz cały czas był obecny w świadomości zarówno osób programujących właśnie, organizujących całe wydarzenie, jak i w świadomości twórców, którzy produkują poszczególne spektakle, bo właściwie tutaj też mogę chyba powiedzieć, że wszystkie osoby tworzące spektakle zaproszone w tym roku na pewno mają, przykładają bardzo dużą wagę do perspektywy osób, do których adresują te spektakle. Staram się pokazywać różnorodność teatru ukierunkowanego na widza najmłodszego i dorastającego, dlatego że faktycznie jest on bardzo różnorodny i jest on odmienny w różnych krajach. Trzeba też przyznać, że w takiej kulturze anglosaskiej o wiele więcej mamy do czynienia na przykład z teatrem, który jest teatrem storytellingowym, w którym opowiada się opowieść i ta opowieść, pomimo tego, że nie jest fizycznie przedstawiana, tylko opowiadana właśnie przez narratora tak naprawdę, performera, narratora, aktora, ona niesie absolutnie widza ze sobą. Jeżeli chodzi o wszystkie eksperymenty, myślę, że tutaj też teatr niemiecki, austriacki bardzo jest inspirujący. Między innymi tutaj właśnie grupa Performing Group również zaprezentuje nam kilka takich momentów podczas spektaklu, w których możemy zaskoczyć się troszkę. Możemy w pewnych momentach zorientować się, że tak naprawdę my też jesteśmy częścią tego spektaklu. To też jest dla nas ważne, programując Splot. To znaczy, że nie są to tylko spektakle, które się ogląda, ale w których faktycznie się uczestniczy, w których w pewnym momencie widz, świadomie lub nieświadomie, mniej lub bardziej, jest troszkę wmanewrowywany w to, co się dzieje na scenie.
5: Tak jak wspomniałam, festiwal odbędzie się w przyszłym tygodniu w Łodzi w Teatrze Pinokio. No a skoro opowiadamy już o Teatrze Pinokio, no to myślę, że trzeba powiedzieć, że reżyserka właśnie tego teatru dostała ostatnio prestiżową nagrodę na festiwalu teatralnym w Serbii. Co więcej, jest to już drugi rok z rzędu, kiedy reżyserzy Teatru Pinokio otrzymują tę nagrodę, ponieważ rok temu tę samą nagrodę otrzymał Gabriel Giecki za spektakl Ballady i romanse. A w tym roku zatriumfował spektakl Ojoj, wielka historia małej kreski. Posłuchajmy paru słów od reżyserki tego spektaklu, Aleksandry Page.
8: Jest mi niezwykle miło, że nasz spektakl został dostrzeżony na festiwalu w Subotici i wyróżniony nagrodą za najlepszą reżyserię. Choć to moje nazwisko widnieje przy tym wyróżnieniu, to będę za każdym razem powtarzała i podkreślała, że praca nad tym spektaklem była bardzo zespołowa. Dlatego tak naprawdę jest to nagroda dla nas wszystkich, dla twórców, dla zespołu aktorskiego, z którymi wspólnie zbudowaliśmy ten świat. Bardzo cieszy, że taki w pełni lalkowy spektakl, który opiera się na tym, co w Teatrze Lalek z jednej strony najbardziej oczywiste, a z drugiej dla mnie niezmiennie najpiękniejsze, czyli na zabawie wyobraźnią, na metaforze i na kunszcie animacyjnym, że ten teatr nadal działa i jest międzynarodowo doceniany.
9: Tak więc ten podtytuł Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży w nazwie festiwalu Splot jest jak najbardziej na miejscu. Jest on oczywiście skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z całym repertuarem można się zapoznać na stronie teatrpinokio.pl, gdzie również wyszczególnione są ramy wiekowe, w jakich spektakle są przeznaczone dla odbiorców.
6: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
9: Zapowiedziałam również, że nie tylko tematy przyjemne dzisiaj będziemy poruszać, więc przechodzimy do tych tematów trochę poważniejszych. Już jakiś czas wspominałam o tym, że w Łodzi będzie odbywać się Azyl Expo, pierwsza tego typu impreza zorientowana na promowanie bezpieczeństwa. Ona odbędzie się troszeczkę później, bo między 19 a 20 października będą to targi ochrony ludności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego takie wydarzenie jest potrzebne dokładnie w tej chwili i dlaczego jest potrzebne w Łodzi, to posłuchajcie kilku słów od wiceprezydenta miasta Adama Pustelnika.
10: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny miną Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? I wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo Mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
9: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
11: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
9: Mniej tutaj interesuje mnie ta część wystawiennicza, dużo bardziej część warsztatowa i praktyczna, ponieważ okazuje się, że to wydarzenie będzie świetną okazją, żeby poruszyć tematy, które oczywiście gdzieś tam chodziły nam po głowie i których jesteśmy świadomi od lat, ale nigdy tak naprawdę nie zastanowiliśmy się nad tym, co zrobilibyśmy, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. I nie jest tu mowa tylko i wyłącznie o sytuacjach konfliktu zbrojnego, ale różnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa cywilnego i myślę, że jest to naprawdę ciekawy temat. W takim razie kogo będziemy mogli posłuchać podczas tej części konferencyjnej?
10: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
11: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
9: Faktycznie. Ogłoszeni do tej pory paneliści nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale są ekspertami w swoich dziedzinach i te dziedziny są naprawdę fascynujące i tak jak już wspominałam, nie dotyczą tylko zagrożenia bezpośrednim konfliktem zbrojnym, ale różnego typu zagrożeń, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu. Tematy paneli, które pojawią się podczas Azyl Expo, to chociażby pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, prelekcja o tym, jak radzić poradzić sobie w momencie, kiedy w budynku pojawia się tak zwany aktywny strzelec. Kolejny temat, który będzie poruszony i moim zdaniem jest fascynujący, to jest działanie w obliczu blackoutu, czyli co robimy w momencie, kiedy przestają działać chociażby sieci komórkowe. Część paneli przeznaczona jest dla branżowych profesjonalistów, a część przeznaczona jest dla każdego. Ale jeżeli temat Was zainteresował, no to dokładną rozpiskę czasową i wszystkie tematy paneli znajdziecie na azylexpo.pl. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby taka wiedza nigdy nam się nie przydała, ale wiadomo, że jeżeli stoimy przed wyborem mieć wiedzę czy nie mieć, oczywiście lepiej jest ją mieć. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby żadnemu z nas taka wiedza się nie przydała, a w tym temacie z mojej strony to już wszystko.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Może Wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
6: Zdrowa Łódź.
9: Słuchajcie, magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia Wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza, Martyna Wojciechowska.
14: Bardzo się cieszę, że widzimy się właśnie w Łodzi. Łódź to jest centrum Polski i tu właśnie zaczynamy nasz nowy projekt Młode Głowy Lokalnie. Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu i od tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem, też zależy bardzo wiele, jak będzie wyglądała przyszłość. Projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, został powołany po to, żeby dawać młodym głos, żeby dawać konkretne narzędzia i żeby poprawiać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Działamy na rzecz młodego pokolenia, uczniów i uczennic w Polsce i nasz program profilaktyczny Młode Głowy dociera do ponad miliona już młodych osób w polskich szkołach. Wspieramy rodziców w trudzie wielkim, jakim jest wychowywanie dzieci. I wspieramy nauczycieli, dając szkolenia i konkretne materiały edukacyjne. Łódź ma wyjątkową energię. Łódź jest znana z tego, że rewitalizuje. Łódź ma wielką siłę sprawczą i bardzo się cieszę, że właśnie tu rozpoczynamy nasz projekt Młode Głowy Lokalnie. I to nie jest tylko podpisanie dzisiaj oficjalnego porozumienia, to nie jest tylko kwestia zrobienia sobie zdjęcia na tej wspaniałej ściance. Najważniejsze jest to, że to jest cały program profilaktyczny i to jest cały cykl działań edukacyjnych, profilaktycznych, angażujący mieszkańców, angażujący organizacje fundacje organizują i też angażujący cały samorząd. Więc mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tu się dzieje, to jest dopiero początek. Początek naszych działań też o charakterze ogólnopolskim, ale wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Spotkaliśmy się tu ze wspaniałą energią i z ogromną siłą taką sprawczą, twórczą, a dodam, że z naszych badań, z raportu Młode Głowy wiemy, że 82% młodych osób, kiedy spotyka się z jakimś wyzwaniem, naprawdę nie wiedzą, co robić. My potrzebujemy, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej sprawczy, żeby mieli lepszą samoocenę, żeby dostali w ogóle konkretne narzędzia. Więc dziękując za zaufanie pani prezydentce Hannie Zdanowskiej, dziękuję wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi, który też od początku był dobrym duchem też tych naszych działań. Mogę zapowiedzieć oficjalnie, że tu w Łodzi startujemy z projektem Młode Głowy lokalnie, a naszym marzeniem jest objąć działaniami całą Polskę, być w każdym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia, i apeluję do nas wszystkich, do nas dorosłych. To my stworzyliśmy świat, który jest pełen presji i porównań. To my stworzyliśmy algorytmy, które sprawiają, że młodym się tak ciężko żyje. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby ten świat zmieniać na lepsze, ale nie możemy tego zrobić bez samorządów, bez współpracy, ale też bez młodych. Dlatego dajemy młodym głos i pytamy, czego młodzi od nas potrzebują, a nie mówimy ex cathedra, co uważamy, bo za naszych czasów coś było i działało, bo dzisiaj są po prostu inne czasy. Więc przepraszając w imieniu mojego pokolenia za to, że ten świat jest tak trudny do życia dla młodych ludzi, jednocześnie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy pomyśleli o nas jako części systemu i żebyśmy my, każdy z nas dorosłych, żeby chciał przyłożyć swoją cegiełkę do budowania po prostu lepszego świata dla młodych ludzi.
9: Projekt Młode Głowy Lokalnie powstaje przy współpracy z miastem Łódź i naprawdę ogromnie cieszy widok tego, że osoby zarządzające miastem nie tylko widzą potrzebę zadbania o to właśnie zdrowie psychiczne najmłodszych, ale również chcą aktywnie działać na jego rzecz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska.
15: Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaufanie, że właśnie Łódź stała się tym miejscem, w którym będziemy nie tyle rozmawiać, bo do tej pory chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do jednego. Mówimy i odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mamy problem z młodym pokoleniem. Młode pokolenie ma problem. Młode pokolenie nie radzi sobie i potrzebuje pomocy psychologicznej. Ale czy my rozmawiamy z tym młodym pokoleniem? To jest właśnie to miejsce, które odmieni sposób patrzenia na problemy, które wiążą się z wiekiem dorastania w świecie, które my stworzyliśmy, a który zupełnie nie odzwierciedla umiejętności młodego człowieka do radzenia sobie w nim. Brakuje tych umiejętności, brakuje przede wszystkim wsłuchania się w głos bezpośrednio młodych. I to nie o to chodzi, żebyśmy my, tak jak powiedziała pani Martyna, ex cathedra przemawiali, bo my wiemy lepiej. My się wychowywaliśmy w innych czasach. Inny był świat, inny był dostęp do dóbr, w cudzysłowie, które w tej chwili zmieniają nasz sposób patrzenia nieraz w ułamek sekundy. W związku z czym my możemy tylko i wyłącznie, i to co powinniśmy, zbudować przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, żeby młodzi ludzie nie bali się mówić do nas o swoich problemach, żebyśmy ich wreszcie wysłuchali, żebyśmy byli po to, żeby nie stworzyć i tworzyć świat dalej według swojej modły, ale żeby dać im szansę, właśnie młodym ludziom, wsłuchiwać się w ich potrzeby, słuchać ich głosu i nawet pozwalać im robić błędy. Bo na tym buduje się swoje życie. Niestety, nie zawsze potrafimy uczyć się na cudzych błędach. Musimy swoje popełnić, ale żeby mieli świadomość, że nawet jak je popełnią, to będą mogli liczyć na naszą pomoc. W związku z czym dajmy szansę, żeby młodzież budowała ten świat na swoją modłę, ale żeby czuła, że jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Mówiąc wprost, przestańmy opowiadać, a zacznijmy działać.
5: O tym, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w obecnych czasach, w otoczeniu całej tej technologii, która jest już nieodłącznym elementem dorastania, opowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
6: To się dzieje w Łodzi.
10: Ja postaram się określić w możliwie syntetyczny sposób, dlaczego się tutaj widzimy i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jako miasto od dłuższego czasu i w sposób bezpośredni, pośredni bardzo inwestujemy w tę dziedzinę, jaką jest zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych. O tym, jak to jest duże wyzwanie, że to jest już wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wiem z pierwszej ręki. Moja żona pracuje w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych i nie tylko wedle jej stwierdzeń, ale wedle wszelkiej dostępnej, twardej wiedzy, nie naszych wyobrażeń, tylko wiedzy i raportów, zdrowie psychiczne staje się z jednym z największych wyzwań naszych czasów. Szczególnie patrząc na młodych, żyją w świecie, który teraz w stopniu niespotykanym wcześniej w historii kształtuje równoległy wymiar, kształtują media społecznościowe, ciągłe porównanie, bycie nagrywanym, bycie poddanym presji, jakiej nie były poddawane poprzednie pokolenia. Żyjemy też w świecie tutaj dekonstrukcji dotychczas tradycyjnych wspólnot, wielu tradycyjnych modeli i często osoby dorosłe nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie znaleźć przyczepności w tym chwiejącym się świecie. To co dopiero osoby, które dopiero kształtują swoją odporność na świat, dopiero wchodzą w to dorosłe życie. I dlatego odporność miasta, konkretne narzędzia, a do takich narzędzi należy to, co zapewnia Fundacja Unaweza i zespół pani Martyny Wojciechowskiej, to jest jedna z najlepszych inwestycji, które możemy poczynić, bo to jest inwestycja w przyszłość. To jest inwestycja w świat, jaki zostanie już niebawem urządzony też nam samym i naszym rodzinom, naszemu otoczeniu. I dużo mądrzejsze ode mnie osoby mówią, że profilaktyka stanowi najlepszą formę terapii. I tego właśnie dotyczy ten program, to całe założenie. Ma budować odporność, ma w najlepszym wypadku zapobiegać, a jeśli nie udało się zapobiec, wyposażyć całe pokolenie, czy możliwie dużo osób, w instrumenty do radzenia sobie z niezrozumieniem, z problemami, które rodzi ten niestabilny świat, w którym przyszło nam żyć. I chciałem bardzo podziękować za zaufanie pani Martynie i całemu jej zespołowi, bo nasze dzisiejsze spotkanie wzięło się od naprawdę niepozornego impulsu, od dość przypadkowego spotkania, które przerodziło się w zestaw konkretnych działań i mam nadzieję w stałe już tutaj zakorzenienie fundacji na łódzkim gruncie. Też chciałem bardzo podziękować z tego miejsca naszej miejskiej drużynie Agacie Kobylińskiej, naszej pełnomocniczce, bo wykonują na co dzień dużo pracy i też dzisiejsze spotkanie i jego forma organizacji. Oni zawsze, jak czasami o tym zapominamy, przypominają nam, co jest ważne. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj komunikujemy, nie jest oderwane od kontekstu i innych działań, też trochę twardszych, bo od dłuższego czasu razem z panią prezydent też przekazywaliśmy nieruchomości pod budowę centrów zdrowia psychicznego. Inwestujemy w to nie tylko naszą uwagę i czas, ale znaczące środki i zasoby, po prostu żeby miasto Łódź, które też jest miastem o dużych wyzwaniach społecznych, było na ten odcinek i na to wyzwanie możliwie najbardziej i najlepiej przygotowane. I chciałem bardzo, bardzo podziękować za ludziom, którzy powodują, że ten problem po pierwsze jest sygnalizowany, po drugie jest zadbany, a po trzecie powodują to, że decydenci, w tym polityczni, do których moja skromna osoba i pani prezydent należy, cytując klasyka, wiedzą, gdzie jest białe i wiedzą, gdzie jest czarne. I będę im za to już zawsze wdzięczny. Dziękuję bardzo.
5: Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów programu Młode Głowy lokalnie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu, no to myślę, że warto posłuchać Wiktorii Jędryszkowiak właśnie z Fundacji Unaweza, która powie troszeczkę o tym, kiedy zacznie się projekt i też w jaki sposób można w nim wziąć udział.
16: Jedno zdanie, czyli o Młodych Głowach lokalnie. To jest projekt, w którym my staramy się zrobić wszystko, żeby nie było już tak, że pomoc, dobrostan i zdrowie psychiczne młodych osób zależy od przypadku. Zależy od tego, czy przez przypadek poznają kogoś, kto im pomoże, kto ich wesprze. I nasz program profilaktyczny, ale też naprawdę masa działań, które będziemy już wkrótce, jeszcze jesienią ogłaszać z miastem Łódź, ale nie tylko, jest po to. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie, żeby mieszkańcy, uczniowie, rodzice, ktokolwiek ma taką ochotę, zapisywał swoje miasta, ale też wsie i miejscowości, które są znacznie mniejsze niż takie miasta jak wojewódzka Łódź, do naszego programu Młode Głowy Lokalnie na stronie młodegłowy.pl. Zapraszamy i dziękujemy.
0: Zdrowa Łódź.
9: Projekt zapowiada się naprawdę ekscytująco. No oczywiście na razie został podpisany dopiero list intencyjny, ale wygląda na to, że pierwsze działania już w najbliższych miesiącach będziemy mogli oglądać. Mam nadzieję, że w łódzkich szkołach. Zerknijcie też na stronę Fundacji Unaweza, bo dzieje się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. A o wszystkich działaniach na terenie Łodzi będę Was informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
17: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: coraz większy ruch da się już odnotować na drogach dojazdowych do miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Pabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej. Na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Staliście? Wszyscy są? Tak pytam, bo to już pół do siódmej. No to co, ogarniamy razem. Środa wjechała, głupio by było przegapić. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak, siemano, hej.

Wielkie David Guetta, Just the way you are. Tak to właśnie jest samego rana u nas. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby się zrobiło jeszcze lepiej. Mam merch do zgarnięcia dla was. Czeka torba Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto nie zaspał? Jak tam plany u was? Jak się widzicie w samym środku tego wszystkiego, co to się tygodniem nazywa? Dajcie znaka. Czeka Melo Torba. Możecie ją mieć i się z nią ponosić w tym jesiennym sezonie. Czekam na was. Dzwońcie 321-321-777. To już za 27.

0: Potrzebujecie dobrej energii z samego rana, no to my ją mamy i do tego takie numery mocno energetyczne dokładamy. Neptunika i What If. Cześć Rafale, dzień dobry, hej, hej, siemano.
1: Witam wszystkich.
0: Cześć, wszyscy witają ciebie. Rafał, środa jest, jak się z tym czujesz?
1: Środa? Prawie koniec tygodnia, więc wyśmienicie.
0: Idealnie. Słuchaj, co tam przy tobie dzisiaj się wydarzy, co? Jakie plany?
1: Toż praca, a później wizytacja mojej siostry. Przyjeżdża z zagranicy po wielu latach.
0: Ależ to poważnie zabrzmiało, słuchaj. I co, jakieś obawy są? Będzie wizytować? Porządek zrobiłeś?
1: No w życiu.
0: No jasne, w końcu to siostra, ona cię bardzo dobrze zna. Słuchaj, jak ty nas znasz, to wiesz o tym, że o tej porze to u nas. Trzy szoty w Melo. Dzięki temu my będziemy wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Uwaga, jasno czy ciemno, Rafał?
1: Ciemne.
0: Kukurydza czy groszek?
1: Groszek.
0: Randka na spontanie? Czy wolisz taką dokładnie zaplanowaną?
1: Zdecydowanie spontan.
0: Zdecydowanie tak, to jest to. W końcu w życiu trzeba liczyć na fajne niespodzianki. Ciekawe, czym tam cię ta twoja siostra dzisiaj zaskoczy. My zaskakujemy fajnym merchem. Dla ciebie melotorba już pakujemy, już wysyłamy i fajnego dnia ci życzymy. Trzymaj się, dzięki, Rafał. Trzy szoty w Melo.

0: Heaven is a place on earth. W Melo Radio już za 7 minut, 7. Już naprzeciwko mnie na swoim miejscu Marcin. Co tam w newsach?
1: A w nich, tych newsach, kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z ważnej bazy.
2: A już o 7 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Za chwilę też wyciekną informacje o pogodzie. Posłuchajcie w prognozie w Melo.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
22: Pora.

0: Goda.
1: Słońce, słońce i po słońcu dzisiaj od samego rana w Łodzi na niebie dominować będą chmury. Taka aura ma utrzymać się do końca dnia. Co prawda gdzieś tam to słońce będzie miało jeszcze swoje 5 minut, koło 15, no ale właśnie około 5 minut, nie więcej. Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 23, więc nie będzie najgorzej i wiatr do tego utrzyma się niezbyt dokuczliwy.
2: To już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja prowadzi atak na Ukrainę. W powietrzu na wszelki wypadek jest polskie wojsko. Teraz kolejny cyberatak w Polsce. Hakerzy wykradli dane z fakturowni. To jedna z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, tak twierdzi brytyjski premier Andy Barnum. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Jakie wrażenia mieli widzowie po poniedziałkowej oficjalnej premierze?
4: Według mnie kandydat na Oscara.
5: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka.
4: Poleciłbym każdemu.
3: Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: A jak tam wasze wrażenia po premierze środy? Dopiero się zaczęło, ale już można mieć całkiem niezłe nadzieje z nią związane. Niech tak będzie, podkręcamy tempo w Melo. Jest już 7, Waldek Darłak. Siemanko, hej! Inni gadają, a my już gramy.

0: Basto i Hold You w Meloradio. Podkręcamy tempo, to już 11 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, uwaga, dzisiaj w środę mamy Dzień Copywritera, mamy Dzień Podcastów, Dzień Tłumacza też mamy i przede wszystkim, uwaga, teraz brawo, bijemy brawo, brawo dla wszystkich, no. bo mamy Dzień Chłopaka.
1: A panowie, to wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego.
1: Dziękuję.
0: Słuchajcie, dziewczyny, to my mamy takie pytanie do was w takim razie. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na wasze głosówki. Czeka fajny melomer, czy wbijajcie na meloradio.pl. Warto wysłać głosóweczkę. Bardzo prosto się to robi, tam tylko słuchawkę wystarczy nacisnąć, na dole strony macie.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano, już 15 minut po godzinie 7. I dzisiaj w Dzień Chłopaka czekamy na wasze głosówki. Uwaga, dziewczyny, uaktywnijcie się bardzo proszę. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy niczego nam nie wysłałyście, nie nagrałyście, no to dzisiaj jest właśnie ten dzień. Czekamy. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? A teraz uwaga, to usłyszycie o tym, jaki jest nowy hit śniadaniowy. Różne dziwne jedzeniowe połączenia ludzie wymyślają. Ostatnio, no, Amerykanie zwariowali na punkcie nowej kanapki, biorą sobie hamburgera i do środka pakują, nie zgadniecie, ciastko,
1: no
0: ciastko czekoladowe do środka, znaczy się, no też no. Tak trochę, ale wiecie, to jest tak, że na pierwszy rzut to robi się takie, a później no to ten internetowy patent sporo osób zaciekawił i wiecie co ludzie robią, nie? Na początek robią, a potem, a w sumie,
1: ale wkładają ciekawe. Tam też oprócz tego mięso i tak dalej, tak?
0: Podobno tak. Po tym odkryciu pizza z ananasem spadła u mnie na drugie miejsce.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i dzisiaj pytamy was w Dzień Chłopaka, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki.
1: Kochanie, nie dziś, boli mnie głowa.
0: Ale że jak, no jak?
2: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie znowu głowa.
0: No jak, ty też? A ty?
3: Dziś nic nie będzie.
4: Co? No i widzisz, wszystkie twoje kobiety tak, o.
0: Wszystko to jakoś tak się uwzięło, no. Dobra, słuchajcie, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, na najlepsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne. Czekam Melo Merch.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
6: Muzyka i głos.

0: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: że jeździ jak baba.
1: No jasne.
2: Słuchanie, może posprzątasz mieszkanie i zrobisz zakupy?
1: Uwaga.
3: Myślę, że żaden facet nie chciałby słyszeć od swojej partnerki, że mały, a śmierdzi jak duży.
4: Kochanie, dzisiaj składamy meble.
5: Będziesz kochać jak swoje.
1: Oho.
0: Jesteś najlepszy ze wszystkich swoich kolegów.
1: Au. Uwaga, dziewczyny.
6: Dzień chłopaka w środę? Przypadek? Nie sądzę.
1: Lubimy to.

0: Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, no to lecimy z waszymi propozycjami.
1: A rób jak uważasz.
2: Kochanie, mamusia przyjeżdża.
3: Oj, oj.
4: Facet na pewno nie chciałby usłyszeć.

0: prosto z soundtracka do gry, na którą też czekam, tak jak i wy pewnie. Kate Real i Paco Amoroso. Sexy Magic, to jest sexy i jest magic i jest ten numer, który niesie nas w tę środę. Prosto dla was, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. A teraz już za 8 minut 8, dużo energetycznej muzy. No i mamy też prognozę pogody. Oraz newsy.
1: No właśnie, newsy. I w tych newsach zabiorę was na plażę w Ustce. Mimo dobrej pogody nie można tam wejść.
0: Ale u nas zapraszamy. Tak dla was zagramy już niedługo.
2: A już o 8 zagramy.
0: Dipsy PZ, będzie nieźle.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8.
3: Świat nie chce już tracić bliskich, których oślepił.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
4: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani, gość, już z mlekiem?
4: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
6: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
4: WWH Mantynon.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
4: Iga Dudziuk,
5: Mikołaj Kujawiński.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
8: Bo nie warto stać w miejscu.
9: Bo liczy się dobra energia.
8: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: Ten gość to postać posągowa. Jak

0: w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Kuczno o tej porze na pewno będzie na Rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojsko Polskiego Źródłowej, Telefonicznej czy w okolicach Palki Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Fabianickiej.

0: Około 11 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Temperatura pójdzie jeszcze do góry i to całkiem znacznie, bo możemy spodziewać się 23 maksymalnie. No ale po słonecznej aurze wiele nam nie zostało. Od samego rana dominują chmury i tak ma być dzisiaj przez cały dzień. Tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i wiatr będzie nieznaczny.
1: Jest już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie.
2: Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie, tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym naukowcy z Danii.
1: Ej, już za chwilę ostatnie słowo zabawa, w której będziecie mogli się odpowiednio wykazać, a teraz to my się wykażemy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Tak podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemano, hej, jest 8.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i oczywiście, że o tej porze to czekamy na was i na wasze telefony, bo jest już 11 minut po 8, a my za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo. Teraz twoje słowo.
1: A moje słowo? Dobra, no. Bo myślałem, że chcesz dać mu dośpiewać, nie?
0: No, niech śpiewa. Ty też możesz pośpiewać. Albo możesz to zrobić śpiewająco. Proszę bardzo.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.
0: Dobra, żartowałem, oszczędzam wam tego. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. No dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. Czekamy na was, bo fajny merch jest do zgarnięcia jak zawsze o tej porze w Melo Radio. Czekają na was skiety, no i do tego mamy Melo Torbę. Mogą być wasze takie właśnie prezenty. Dzwońcie, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Czekamy na dwie osoby.
1: A ja obiecuję, że nie będę więcej śpiewał.

0: with this. Flip it. Dip it. Flip it.
1: Flip it. W Melo Radio podkręcamy tempo. Już 17 minut po 8. No to działamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Anastazja teraz razem z nami, która jedzie do pracy, a po pracy to będzie relaksik, a Anastazja relaksik robi remontując chatę, to prawda?
3: Tak, to prawda, bo zostały same listy i myć okna. Przecież to najlepszy relaks, bo to się skończy.
1: No, jasne, to odpal sobie odpowiednio melo po południu, pomyj dzieci szybciej, a Sebastian też jest z nami. Cześć Sebastian, halo, halo.
4: No właśnie, słyszę, nie słyszałem.
1: No to dobrze, że nie słyszałeś, to znaczy trochę gorzej. Liczę na to, że teraz dobrze, że słyszysz i że będziesz słyszał dobrze. Sebastian miał iść do pracy, ale jakoś tak wyszło, że nie poszedł. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteście razem z nami i to jest zabawa ostatnie słowo. I wygrywa ten, kto powie tych słów więcej. Już za chwilę podaję wam kategorię. Zasada jest taka, że wy musicie podawać słowa z tej kategorii. Podajecie po jednym słowie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Anastazja, podaje jedno swoje słowo. Za chwilę Sebastian, potem znów Anastazja i potem znów Sebastian. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę i na wszystko macie 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy to jest wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Kategoria na dziś, uwaga, elementy roweru. Elementy roweru, czyli po prostu co ma rower. Czas start.
3: Koła.
4: Pedał.
3: Klakson.
4: Kierownica.
3: Lancuk.
4: Siodełko.
3: No miało być to siodełko.
4: Bagażnik.
1: Anastazja.
4: Sprychy.
1: Czekajcie, stop, czas, stop. Słuchajcie, 3-3, gdyby tak liczyć, chociaż Anastazja trochę przeciągnęła czas, Sebastian wykorzystał i dorzucił swoje. Czyli co, 4-3, Marcin, jako juror?
5: No 4-3, bo Anastazja przeciągnęła jednak. Poza tym jest dzień chłopaka, więc...
1: O właśnie, no. Anastazja, zgadzasz się, nie? Dzień chłopaka dzisiaj.
3: No oczywiście, dlatego przegrałam.
1: No, słuchaj... A jestem tylko ciekaw, bo z tym relaksikiem to a propos tego siodełka jakoś tak chodziło ci po głowie troszeczkę. To tak, żeby ci wygodnie było, słuchaj, dla ciebie melo torba. Będziesz sobie mogła różne fajne rzeczy tam wrzucić, jak już posprzątasz w chacie po tym remoncie. A dla Sebastiana mamy mega fajne, odjechane, oryginalne skiety Melo Radia. Pakujemy, wysyłamy. Cześć, dzięki.
2: Ostatnie słowo.
1: A ta zabawa znów już jutro po 8:00, tylko w Melo. Teraz 20 minut po 8:00. Bisony, Fodera, podkręcamy tempo.

0: świeża i energetyczne brzmienie. I dużo mega pozytywów. W tym numerze Ebenezer Bizzle All of My Love. Tak brzmi środa od samego rana. Fajnie, nie? Też tak lubimy. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej, a za chwilę Don Diablo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Łódź na 104,5 FM.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio. Faktycznie niezły error mają niektórzy. Słuchajcie, jakich informacji, jak myślicie, szukają dorośli w internecie?
1: Strach zapytać.
0: Bez skojarzeń, uwaga. Dorośli pytają coraz częściej, co znaczą poszczególne słowa, które słyszą od swoich dzieci. Sporo rodziców, wprost przyznaje się do tego, że wrzuca do AI poszczególne słowa, których nie rozumieją, albo nawet całe zdania, co do których kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi, a które to słyszą od swoich dzieciaków. No bo nie wiedzą, o co chodzi i nie rozumieją niektórych słów. No i dobrze, dzisiaj dzień tłumacza, to niech AI im wytłumaczy. A to proste jest przecież do zrozumienia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Najwięcej takiej energetycznej muzy u nas.

0: Cukala, Supreme, Madonna, Meloradio, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Ja wam życzę, żebyście byli tak skupieni dzisiaj jak Marcin nad newsami. Co za chwilę?
1: Za chwilę będzie o tym, że są utrudnienia na Mazowszu, jeśli chodzi o kursowanie pociągów. Słuchajcie uważnie.
0: Za 8 minut będzie 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On. Za chwilę w Meloradio też prognoza pogody na środę.
2: Autopromocja. Festiwal Antmon.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

0: 5 FM.
1: Ciężko jest przebić się przez skrzyżowanie marszałków na przędzalnianej i niciarnianej. Ruch też jest spory, ale tłoczno jest też przy Śmigłego Rydza i przy Pyszewskiego. Ciężko jedzie się Wróblewskiego czy Obywatelską. W okolicach Politechniki aut też będzie więcej. Tłoczno jest też na Srebrzyńskiej i Zielonej. Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi i dzisiaj nie mamy za dużych szans na słońce. Gdzieś tam będzie ono mogło pojawić się koło 15, ale tylko na chwilę. Tyle dobrego, że ma być naprawdę całkiem ciepło. Już teraz mamy 13 stopni na termometrach, a maksymalnie możemy spodziewać się nawet 23. No i mimo tego, że chmur będzie dużo, to padać dzisiaj nie powinno. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie w normie.
2: Już prawie 9. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy złotych droższe niż na początku roku.
4: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
3: Mówił jeden z kierowców. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze według nowych zasad nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem drużyny z Radomia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Powiedział wam już ktoś dzisiaj, że świetnie wam idzie? Jeśli tak, to super, jeśli nie, to ja wam to mówię w takim razie. Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby było jeszcze lepiej. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest 9. Meloradio.

Florida i Kesha, Ride Around w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w środę. 30 września mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Copywritera. Mamy. Dzień Tłumacza też mamy. I Dzień Podcastów mamy, ale to co najważniejsze, uwaga, to mamy też Dzień Chłopaka, więc korzystajcie dzisiaj od samego rana. Fajnie ta środa się zapowiada. A za chwilę o pewnym trendzie, całkiem nowym i modowym hicie na jesień. Thomas Gray wcześniej w Melo. 12 po 9.

0: Grips i Kubańczyk w Melo. 17 minut po godzinie 9, czy jesienią może być gorąco? No jasne, że może być, jeżeli na przykład sprawdzamy różne modowe trendy. Że ja na ten pomysł nie wpadłem, słuchajcie.
1: No popatrz.
0: No, na ostatnim Fashion Week pojawiło się coś, co może stać się hitem tej jesieni. Jeansy, które wyglądają jakbyście, no krótko mówiąc, wpadli z nimi w błoto. No, albo byli na budowie. Krótko mówiąc, no są takie, jakby nigdy pralki nie widziały. Wystąpiła w nich Heidi Klum na pokazie. No i teraz można już coraz częściej je zobaczyć po prostu na naszych ulicach. Ten trend to mudłosz. No i są tacy, którym się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ciekawe, czy gorąco się robi, jak się widzi cenę takich spodni.
0: No właśnie, to jest najfajniejsze, słuchaj. Bo wiecie, nie musicie nawet po takie spodnie do sklepu się wybierać. W ogóle kasy wydawać. Wystarczy przejść się do łazienki i zajrzeć do kosza na pranie i już jesteście modni.

0: Silver Bumpa i On Tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, jest akcja, no, mało już tego września zostało. Korzystajcie w takim razie, tak sprawdzam i zobaczcie, jak to się dziwnie tutaj wszystko poukładało, nie? Dzisiaj 30, ostatnia środa, no. Nie dość, że w tym miesiącu, to jeszcze w tym tygodniu. Przypadek?
1: Wow, super. No.
0: Prawie pół do dziesiątej mamy. I za chwilę Imany też mamy fajny numer. Don't be so shy w Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na Volkswagen-Dobroń.pl. Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
6: Po reklamie.

0: te klawisze na samym końcu. Calvin Harris, Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo Radio. To tak właśnie, podkręcamy tempo w Melo w środę rano. Za 18 minut 10, to już nie takie rano, nie? Słuchajcie, u nas w górach to można sobie zrobić zdjęcie z misiem. Ja wiem, tanio nie jest, ale można sobie zrobić.
1: Można.
0: A na weselach w Azji to tak totalnie za darmo z gorylem.
1: O, ciekawe,
0: zdziwiony?
1: Ciekawe,
0: no. Ostatnio mega popularne stało się przebieranie na weselach właśnie w Azji w stroje goryla. Tak ludzie tańczą tam na parkiecie, a później takie filmiki masowo wrzucają na sociale. Podobno super zabawa. Ten trend poniósł się mocno po TikTokach, a ja jestem prawie pewien, że pierwszy na ten pomysł wpadł jakiś wujek z Polski.

0: Adelkiej Włodarskiej w Melo. No to teraz twój ruch, siemanko.
1: Siemanko. Dobra, to w takim razie okay. L4.
2: Okej. Okay. Dobra, to...
0: No, no.
2: To drzwi są tam, nie?
1: Dobra. Nie, no co wy, no naprawdę, no. Co mnie, Katar pokona?
0: Zostań.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: John Sumi, The Chainsmokers, Ilzy, Ill The Time.
0: Czuję, że fajnie będzie.
1: Ale czekaj, zmieniłem perfumy, to dlatego?
0: Nie.
2: Nie.
1: Okej, okay, to jest... Okay.
0: Jutro też fajnie będzie, od 6:30.
1: Też to czuję.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent
11: na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
11: na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
20: Hot doga poproszę.
19: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
23: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
24: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.

0: więcej czasu potrzebujecie, żeby przebić się przez centrum, utknąć na pewno można w okolicach Żwirki, Radwańskiej, Brzezińskiej i Piotrkowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda przy Klińskiego, Przędzalnianej czy Niciarnianej. Tłoczno będzie też na Wulczańskiej, Kościuszki, przy Sienkiewicza i Nawrot, a także w okolicach Północnej i Zachodniej. Gdzieś tam pojawia się jeszcze na niebie w Łodzi, no ale tych chmur przybywa i wygląda na to, że druga część dnia upłynie nam zdecydowanie w pochmurnej aurze. Tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i ma być naprawdę całkiem ciepło. Już teraz mamy 12 stopni na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 22. Wiatr będzie przy tym nieznaczny i ciśnienie utrzyma się w normie. Jutro ma być już trochę chłodniej i wciąż pochmurno.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Co dalej z dziurą po wyburzonej Hort Cafe? Chociaż wizualizację szklanej kamienicy, która miała powstać w tym miejscu, opublikowano już w 2023 roku, to w pasażu Schillera nadal dzieje ogromna dziura. Co stało się z tym projektem?
2: My mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem.
0: Odpowiada prezydent miasta Hanna Zdanowska. A łódzcy policjanci zatrzymali 26-latka, który miał przy sobie i w mieszkaniu ponad kilogram narkotyków. Mężczyzna próbował uciec podczas kontroli taksówki. W jego plecaku znaleziono krystaliczną substancję i elektroniczną wagę, a kolejne narkotyki policjanci odkryli w jego mieszkaniu. Został tymczasowo aresztowany. Na koniec jeszcze piłkarze Widzewa, którzy odwiedzili małych pacjentów w Centrum Zdrowia Matki Polki. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania zawodnicy przeczytali dzieciom bajki. Była też okazja do rozmów, wspólnych zdjęć, autografów i wręczania klubowych gadżetów.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg 32%, wylicza minister Andrzej Domański.
5: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
4: Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
3: Jedzcie zdrowo. Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy. Johnson i The Chainsmokers, Ilzy i All The Time. To jest nuta, którą zaczynamy i bardzo się cieszę, bo dzisiaj też dużo niespodzianek, dużo prezentów, będzie super.

Liwka, poza tobą nic w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, ależ to jest piękne. To rozgrzewa duszę, rozgrzewa serducha i bardzo dobrze. A w międzyczasie, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że wczoraj to było? Nie, przedwczoraj byliśmy na premierze Lalki w Operze i w ogóle było bardzo fajnie i nawet z tego nagraliśmy vloga z Monią. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że oni nas chyba więcej nie zaproszą. A dlaczego, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradio, bo tam wszystko macie nagrane, także wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie followa i dajcie znać, jak mi poszło jako reporter, bo w sumie to był mój pierwszy raz. I tak wiem, że już mnie więcej nie zaproszą. Było warto.

Gnarly Wasted i 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo w środę, mały piąteczek. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce dla osób, które lubią trochę, no powiedziałbym, że oldschoolowe brzmienie, no bo ta piosenka ma już parę wiosen na koncie, ale styl jest naprawdę fantastyczna i może się kojarzyć też z bardzo wakacyjnym vibe'em. More Than You Know, Axwell Ingrosso, to jeszcze w tej godzinie.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Sobel Francis, całe lato i 19 minut do godziny 11, tak, podkręcamy tempo. Proponuję zrobić sobie kawę. Wiem, że nie chce się wstać od biurka, ja was rozumiem całkowicie, niektórzy w ogóle w samochodach, to też już kompletnie nic się nie chce, ale kawa może zmienić wasze życie. Może na przykład dać jakiś dobry pomysł, zainspirować. Do czego? A ja wam powiem do czego, do szybkiej kasy, słuchajcie. 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia za to, że wejdziecie na meloradio.pl, napiszecie, na co chcielibyście to wydać i później odbierzecie telefon. Zobaczcie, to są trzy proste kroki, które de facto mogą sprawić, że ta środa będzie niemalże idealna. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie ten hajs.

0: Josh Baker, Poppy Bugs Company, My Place w Meloradio, 10 minut do godziny 11. Fajnie, że jesteście. No bo ja też nie jestem sam, jest razem ze mną Marcin Sikora.
1: No
0: siemano.
1: Właśnie, jestem, cześć. Dowiecie się, gdzie już nie pojeździcie na rollercoasterze.
0: O kurczę, to brzmi trochę niebezpiecznie. Dobra, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Soulstar i I Like. No i ta genialna, bardzo energetyczna nuta punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Panie Pascalu. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: trochę chmur i trochę słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że druga część dnia upłynie nam zdecydowanie pod znakiem chmur, ale przynajmniej tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują żadnych opadów. No i ma być naprawdę całkiem ciepło. Już teraz na termometrach mamy 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 22. Jeżeli chodzi o jutro, no to chmury mają cały czas dominować, ale wciąż bez opadów.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Od 5 października tramwaje wrócą na odcinek Piotrkowski między Żwirki a placem Rejmonta. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska, tym razem między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras, części tramwajów i objazdami. A teraz słów kilka o bateriach, bo są w prawie każdym urządzeniu elektronicznym i niestety zużyte są przez nas nadal zbyt często wyrzucane do odpadów zmieszanych, a powoduje to spore zagrożenie pożarowe, mówi Tomasz Kac, wszak z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi.
2: Te pożary powstają w śmieciarkach, powstają w sortowniach. Paliło się już wiele zakładów zagospodarowania odpadami, dlatego nie wyrzucajmy tych odpadów do zwykłych śmietników.
0: Dlatego zużyte baterie powinny trafiać wyłącznie do specjalnych pojemników. Natomiast boczniaki stały się jednym ze składników nowego materiału izolacyjnego opracowywanego przez naukowców z Łódzkiego Instytutu Technologicznego. Kompozyt powstaje też z odpadów, między innymi trocin, słomy, otrąb, trawy, liści i tektury. Materiał jest teraz testowany na ścianie budynku spółdzielni mieszkaniowej w Łowicach.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu znów poszła w górę, wyniosła 4%, to tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
3: A jakby coś, dla mnie to wy jesteście najfajniejszymi gwiazdami.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Siema, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I zwłaszcza, że mamy co i w ogóle jest fajnie, bo jest środa, mały piątek. Marlon Hofstadt, So Starry I Like. Wypiłem kawę, przepraszam.

Pany, tak w ogóle, to z racji Dnia Chłopaka, to życzę wam dużo radochy, dużo miłości, dużo spokoju, dużo grania w gierki, dużo wypasionego jedzenia, mało telefonów z pytaniem, gdzie jesteś, bo miałeś być? Generalnie, żebyście mogli przebudzić w sobie tego młodego dzieciaka. A, no i żebyście mogli chodzić w tych ulubionych dresach, które już co prawda mają dziury, ale to nic. David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ziomki.

0: No i to jest prawdziwa sigma muzyczna. Kygo, Take Me Back, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No, z racji tego, że my mamy dzisiaj środę, czyli mały piątek. Środa to też dzień prania, tak tylko przypominam, może ktoś zapomniał, to akurat będzie mógł sobie zrobić. Ale z racji tego, że do weekendu już blisko, no to ja wam serwuję jedną z nowości od Metznera. Cały blok, bardzo dobrze to brzmi i naprawdę fajnie się rozkręca. Myślę, że ta nuta zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Hit Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do stu.
12: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Po reklamie.

0: On the Move w Melo Radio, podkręcamy tempo. 19 minut do godziny 12. Dobrze, że jesteście. Dlaczego dobrze? Dlatego, że przypomnę o rzeczy, która może poprawić wam trochę humor. Może dzięki temu sobie kupicie coś ładnego. Tak, ladies and gentlemen, ja przypominam o rzeczach ważnych, o ile nie najważniejszych. 200, a nawet pół tysiąca złotych za to, że w zasadzie wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście to wydali. I to w zasadzie jest wszystko, bo potem jak odbierzecie od nas telefon, to kasa tak naprawdę jest już wasza. Oczywiście chodzi o ten telefon związany z anteną Meloradia. Także bądźcie czujni i w razie czego, jak już się zgłosicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie.
1: W kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: Toby Romeo, Fly High w Melo Radio, 10 minut do godziny 12, tak podkręcamy tempo. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie, siemanko bro.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Wiesz co, będę mówić o tym, kiedy na Ziemi powstało życie, bo już podobno wiadomo, już jest data.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co było pierwsze, jajko czy kura?
1: A nie wiem.
0: No to zaraz się może dowiemy coś.
2: A już o 12 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Ten numer punktualnie o 12, wtedy inni będą gadać, no my już wam coś zagramy, super.
2: Autopromocja.
4: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, zedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

0: więcej chmur widać już na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że do końca dnia tego słońca będzie już niewiele, ale tyle dobrego, że nie powinno padać. Na termometrach mamy 18 stopni i jeszcze prawie 23 możemy się spodziewać. Wiatr będzie przy tym nieznaczny, ciśnienie utrzyma się w normie. Na jutro w prognozie pogody też widać dużo chmur, ale później jeszcze w kolejnych dniach ma pojawić się słońce. No i będzie cały czas ciepło, bo ponad 20 stopni.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Powstanie szklanej kamienicy w pasażu Schillera nadal zablokowane. Co powstrzymuje miasto przed realizacją projektu, odpowiada prezydent Hanna Zdanowska.
2: Właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi. Miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. Później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo on aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja.
0: Bez zgody właścicieli miasto nie otrzyma zgody na budowę. Zmiany czekają nas za to w MPK, bo od 5 października tramwaje wrócą na odcinek ulicy Piotrkowskiej między Żwirki a placem Rejmonta. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska, tym razem między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras części tramwajów i z objazdami. Na koniec jeszcze o tym, że uruchomiono kolejną lodówkę społeczną, tym razem przy Alei Włókniarzy 187. Można tam zostawiać żywność, którą chcemy przekazać potrzebującym, a obok działa szafa społeczna na ubrania, książki i zabawki. Dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów, miejski autobus, tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu wysokich cen diesla, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
5: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
4: Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia, wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
3: Ciekawe, po ile wtedy była benzyna. Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. A Marcin, z tego co wiem, kończy pracę.
6: Tak, zgadza
3: się. Brawo! Juhu! Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedno ważne info.
7: Na pomoście, czekamy.
3: Nie przejmujcie się, bo szybko zleci. A kiedy inni gadają, my już gramy.
7: Zbiorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach i Star Sailor w Melo Radio 4 to the floor, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 12 i w takim pierdlu to nawet sam mógłbym posiedzieć. I to nie jest bait, zresztą przejdźcie sami. Słuchajcie, Indonezja, miasto Bogor i więzienie, które stało się mega luksusową opcją. Dostaliśmy fotę z tamtejszego apartamentu, bo tak to nazwę. W środku, uwaga, telewizory, wbudowany symulator golfa, siłownia, ładne meble. Generalnie wypas. Podobno dwóch więźniów tam żyło, ale jako, że niechcący te wypasy gdzieś tam wyszły na jaw, no to już ich przenieśli. Dokąd? Nie wiem, ale jakby coś w Polsce, zapraszamy na czaj.

0: James Hype, na którego jest jak zawsze mocarny hype. Jego nowość Confession. Dzięki Mikołaj za potężny mental backup. To było mega miłe, stary.
1: Zawsze będę twoim hype manem.
0: Dzięki, stary. Czuję się jakbym był Kubo na Fide, który ma swojego Krzysztofa.
2: 27 minut po 12.
1: A ma też kochaną Anię. Bardzo chciałby się przyjechać.
0: Kizo w tej godzinie jeszcze i Disney. Hotelowa doba w apartamencie.
3: Autopromocja. Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: To jest piękna nuta. Słuchajcie, oprócz tego, że Kizo tak trochę tutaj napięty śpiewa i w ogóle rapuje, to chciałem zwrócić uwagę na to, że nawija o ważnych rzeczach, o tym bezpieczeństwie, o tym, że ludzie się rozumieją i mogą spędzać czas tak, jak lubią najbardziej. I to jest naprawdę mega opcja i ja wam życzę, żebyście mieli taką comfort person, z którą czujecie się idealnie. A na zegarach mamy 17 minut do godziny 13 i z taką comfort person możecie też sobie odpalić Melo po 18 w piątek, bo wtedy 30 Meloradia, a tam znajdziecie między innymi tę nutę. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, głosujcie przy okazji na meloradio.pl. A ja mogę wam obiecać, że więcej takich genialnych, elektronicznych perełek znajdziecie tylko tutaj. Dobrze trafiliście. Jakby coś,
1: nazywamy się

0: All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo, no i jest ze mną ona, czyli Ula
1: Jestem,
0: Harciarek.
1: Cześć. I będą newsy. A w newsach o bardzo ważnej polskiej produkcji, która dziś ma swoją premierę.
0: Chyba wiem jaka. Chyba byłem na pewnym wydarzeniu, które wy możecie już teraz zobaczyć na Instagramie Melo Radio. Coś mi się wydaje, że chyba wiem, o co chodzi.
2: A już o 13 zagramy
0: Fastboy Music Sound. Tak, podkręcamy tempo. Do tej nutki można wszystko tak naprawdę, co polecam. Ja w ostatnim czasie, jako że kicham, to też naprawdę fajnie się do tego smarka.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
12: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
13: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje mieszkańców województwa lubelskiego RCB. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. A do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja lalki Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego, gra Marcin Dorociński.
14: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
13: Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu.
12: Gratulacje! To się nazywa być mądrym. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Czy jestem mądry? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, ale wiem jedno. Odnośnie lalki będę miał za chwilę coś mega turbofajowego.

0: Silva Bumpa on Tonight w Meloradio. 15 minut po 13. Mam mega fajną niespodziankę dla was, no bo 3 podwójne zaproszenie na filmową Lalkę, która dzisiaj ma swoją premierę. Film obejrzycie w kinie Helios. Wiem też, że jesteście ciekawi jednego. No jaka jest ta Izabela Łęcka? I o to pytaliśmy w poniedziałek w Operze Narodowej, między innymi szanowną panią Kamilę Urzędowską.
1: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Oczywiście powieść rządzi się swoimi prawami, a sam film jest kwestią i scenariusza, i naszego wspaniałego reżysera, później montażu. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: No właśnie, 3 podwójne zaproszenia na Lalkę do kina Helios, dzisiaj do zdobycia. No i co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie głosówką, a pytanie brzmi: dlaczego Wokulski był Sigmą? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, a te dajcie na WhatsAppa Meloradia, czekam na głosówki. Wloty na Lalkę też czekają, także generalnie proszę się ładnie postarać.

0: My Oh My w Melo Radio to Criss Cross Amsterdam. 27 minut po 13 przed momentem pytałem was, dlaczego Wokulski był Sigmą? No bo mamy dla was 3 podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios. No i mam pewne propozycje.
1: Wokulski był Sigmą, bo miał wąs, co każdą haleczką cząsł.
0: Sigiemka, podwójne zaproszenie jest twoje. Sztos, Pablo.
2: No ja uważam, że Wokulski był Sigmą, bo miał dużo hajsu, mógł mieć każdą, ale nie zadowolił się byle czym.
0: Bez kitu, nice, podoba mi się to. Podwójne zaproszenie jest twoje. Karolina.
3: Może Wokulski był Sigmą, ale finansową, bo w miłości totalnym NPC-em.
0: Może i tak, ale jak to wszystko tak naprawdę się wydarzyło w filmie, no to wy zobaczycie sobie już tak naprawdę, kiedy chcecie, nie? Bo jak coś, to dzisiaj jest premiera. No, także trzecie rozdane. Słuchajcie uważnie Melo, bo może jeszcze jutro będzie szansa.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano. Obudzi największego śpiocha. Po południu.

0: Sprawdzamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgo.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
0: i Cezary Pazura.

0: Mike Perry, Caso, Inside the Lines w Meloradio. 16 minut do godziny 14, ale się dzieje. Filip Heiser i jego żona pochwalili się nową chatą. Cały polski internet już tym żyje. Chodzi o mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Wiecie, generalnie wygląda to mega fancy. Są zdjęcia w sieci, polecam. Całość jest w stylu takim loftowym, to kryje się taki industrialny charakter. Wiecie, beton, cegła, czy tam też drewno jakieś, nie? Tak, przypominam o tych fotkach, żeby zobaczyć sobie w sieci i podobno czytam, że nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. No i fajnie, bo naprawdę dobrze jest mieć takie miejsce na ziemi, ale w sumie mnie to ciekawi tylko, jakiego proszku do prania będą używać.
1: Pierwsze nie będzie.

0: Chyba amerykańskie trochę. Niby włoski, nie? Ale taki prima donna.
1: Jesteś American boy?
0: Yeah, jestem. Ja zawsze byłem.
1: American soldier, please take me to the USA.
0: American boy, Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super.
1: Dziękuję, Adrian.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność.
0: Nie, no to wielki zaszczyt po prostu, nie? Dzięki. Dzięki bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Aha.
0: No, to ja się zbieram. Kotleta wziąłem dzisiaj.
1: Co ty gadasz?
0: No, ziemniaczki.
1: Jest jeszcze?
0: Jest jeszcze.
1: Dobra, to muszę iść niedługo.
0: Dobra. Freak Fight za chwilę, siemanko.
2: Autopromocja. Festival Ant On Air.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
9: Zbliża się 14. Czas na newsy Meloradio.
10: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
11: Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Tak jest często w Niemczech. Od jutra benzyna i diesel będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Chwali go dyrektorka szkoły w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska.
12: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznych. I zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe.
11: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Chat GPT coraz popularniejszy. Z danych OpenAI wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad 1 miliard osób.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim i kimś jeszcze.
1: To taki ten ktoś jeszcze.
2: Będzie gość, a tak naprawdę chodzi mi o to, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego, chociaż mamy przykrą historię. Zerwałam Mikołajowi piękne różowe kwiaty. On je po prostu...
1: przesadził z powrotem do ziemi. No bo jakbyś mi dała, nie wiem, zestaw kluczy do samochodu albo coś takiego, co mógłbym użyć w swoim codziennym życiu.
2: Mógłbyś te kwiaty na przykład sobie zapleść we włosach i byś wyglądał na takiego Mikołaj romantyczny.
1: Okej.
2: To jest w ogóle skandal, słuchajcie. Człowiek serce na dłoni daje chłopowi, a on po prostu je zgniata i wyrzuca w ogóle.
1: No bo ja naprawdę nie rozumiem waszej obsesji z kwiatami. Po co komu kwiaty? Ja mam alergię zresztą.
2: Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Iga Mikołaj, siemanko, ale gość naprawdę będzie po godzinie 15.

0: Komodo, 12 minut po 14. Ja teraz zmieniamy klimat. Uwaga!
1: To zabrzmi źle, ale wcześniej był Mauro Picotto. Pomyślałem sobie, żebym zjadł pizzę, a teraz bym sobie zjadł jakieś tamales, coś takiego.
0: Słuchajcie, co się wydarzyło na meksykańskiej ziemi.
1: No w Meksyku ewidentnie ktoś tam nie podumał.
0: Dlaczego?
1: No bo jak można wziąć chihuahuę do Gwardii Narodowej?
0: Szczerze, ja mam pewne przemyślenia. Za każdym razem, jak na ulicy mijam dużego psa, to jest grzeczny. Mijam chihuahuę, to jest furiatem.
1: No właśnie, to przecież nie może w służbach taki furiat pracować, nie?
0: No może, bo będzie, wiesz, atakował
1: tam. Spokojną, ale on ma szukać, a nie atakować. On ma do pracy poszukiwawczo-ratowniczej został wzięty. Jezu, no, wyobraź sobie, że, nie wiem, przygniata cię budynek i znajduje cię chihuahua. Ja bym powiedział, zostaw.

0: pryska, lato, pocałuj mnie, co się tak rozśmieszyło.
1: Już pierwsze zdanie. 19 września Filip Heiser i młodsza od niego ponad 20 lat Bianka wzięli ślub.
0: No tak było.
1: Wszyscy o tym wiemy, tak. Nikt nie powiedział nam tej historii lepiej niż oni.
0: Kurczę, ten podcast był tak wybitny.
1: A dzisiaj mamy właśnie święto podcasterów, Międzynarodowy Dzień Podcastów.
0: O!
1: I podobno ma być drugi odcinek.
0: No nie.
1: Filip i Bianka Heiser Podcast. Tak, tak. W ogóle, czy to nie powinna być Bianka i Filip Heiser?
0: Byłoby to
1: kobieta
0: kulturalne.
1: Kobieta się najpierw chyba przedstawia, prawda?
0: Nie? Chyba wiemy, że pan Heiser lubi się z sobą
1: On
0: cieszyć.
1: Chyba większą czcionką w ogóle był napisany.
0: Bo on ma w ogóle większego, okej?
1: No od niej na pewno. Ma być drugi odcinek i podobno w drugim odcinku mają się nabijać tego pierwszego.
0: Genialne, czyli jak jest hejt?
1: Ale to jest zaskakujące, bo ja słyszałem, że Filip był bardzo zdziwiony w ogóle, że ten pierwszy odcinek był tak negatywnie odebrany.
0: A nie wiedział, biedny.
1: Nie wiem, nie. No kto mógł to przewidzieć, prawda?
0: Nikt tego nie wiedział, że to tak będzie.
1: No myślę, że producent tego podcastu powinien spojrzeć, nie, i powiedzieć, a mało tu powiedziałam.
0: Ale to Bianka była też producentką tego odcinka?
1: No chyba, bo ona w tym studiu pracuje jako producent, nie? Tak mówił Filip.
0: Sama sobie zrobi lepiej, nie?

0: Halo Radio. Tak podkręcamy tempo, a w tej godzinie poznamy nowe słowo, które weszło do mainstreamu.
1: No proszę, i kto to takie słowa wymyślił? Pewnie jakiś myśliciel, filozof, polonista.
0: Doktor.
1: A, doktor nauk, rozumiem.
0: I dziennikarz.
1: Polonistyczny.
0: Bardzo znany.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Melo Radio i wydają, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Bruder, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydrze.

0: Animals Martin Garrix, jak ty świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. To jest w ogóle imponujące.
1: No i mam naturalne w dodatku, dlatego takie żółte.
0: Nie to co pan Filip Kaiser. Słuchajcie, jest nowe słowo w polszczyźnie. Pizza z kebabem. Najchętniej kupowana pizza w Szwecji, to jest znaczenie.
1: Wow, naprawdę? Naprawdę? W Szwecji tak jedzą?
0: No.
1: No widzisz, byliśmy ostatnio w Szwecji, w sensie Polacy, my, nasza reprezentacja. I czy była pizza z kebabem? To jest pytanie, na które nie odpowiedział trener Jan Urban.
0: Aha, to jest nasz trener?
1: Nie, Szwedów. Wiesz co, przyszedł potop i go zabrali.

0: Ale my podkręcamy tempo Sexy Magic, nie Mikołaj?
1: A tu zaraz będzie sexy i zaraz będzie magia.
0: Ja tutaj widzę takie zdjęcie bez koszulki, ja nie mogę się skupić w ogóle.
1: O co chodzi? Słuchajcie nas po 15 koniecznie.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks i Lavinia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Melo Radio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
12: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
13: Ula Harciarek on the mic. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To m.in. plastikowe butelki, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
14: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
13: System ma objąć też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności to ponad 55 miliardów złotych. Studenci zapłacą mniej za obiady. Tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił służbowych podróży. To historia z Włoch. Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro.
15: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj środa to dzień przyjemności, do tego dzień chłopaka, więc uznaliśmy z Mikołajem, że połączymy to wszystko.
12: I za chwilę zdradzimy. Odkryjemy wszystkie karty.

0: Tymek w Melo Radio. Nie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj sami. Jest Dzień Chłopaka, jest ze mną Mikołaj, ale też jest Jacek z bardzo znanego programu reality show.
1: Dzień dobry, Jacek z Office Line.
0: Tak, słuchaj, wiemy, że od programu już trochę minęło czasu i chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy wszystko poszło po twojej myśli, czy na przykład jednak produkcja tak to trochę zmontowała, że...
2: Że coś byś tam poprawił, tak? Nie? Coś może byś dodał, może odjął.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Ja bym pokazał to trochę inaczej.
0: Jasne.
1: Może tak dyplomatycznie powiem. A nie wiem, czy wszystko poszło... Nie, tam niewiele poszło po mojej myśli. Dobrze się bawiłem, to poszło po mojej myśli. No.
0: A wakacje były fajne?
1: Bywały.
0: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. No bo to zawsze jest tak, nie, że jak się ogląda takie programy, to potem się zastanawiamy, czy my zaprosiliśmy do studia anioła, czy demona, bo tak naprawdę nie wiemy. I jakbyś miał tak procentowo ocenić, ile procent ciebie faktycznie można w tym programie zobaczyć?
1: Takiego prawdziwego, aktualnego mnie, myślę, że 20-30%.
2: Okej, okay, czyli jednak show.
1: Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo no, ja na siebie tam patrzyłem zupełnie inaczej niż... Każdy pewnie odebrał mnie inaczej niż, bo ma swoje filtry. No i tam, niewiele tam nie było chyba takiego prawdziwego.
0: Okej. Ale teraz możemy cię oglądać na twoich socialach chociażby, nie?
1: Trochę, już jest więcej.
0: Tam już jest więcej. Tak. Dobra, słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Najpierw Josh Baker i My Place.

0: Global DJs w Mello Radio The Sound of San Francisco. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Dzisiaj z nami Jacek Cygan, znany też jako Jacek z Love is Blind. Jacek, powiedz, czy ty po tym programie wierzysz, że miłość jest ślepa?
1: Jest jakaś tam szansa, tak, ale...
0: Przetestujemy to teraz, bo mamy dla ciebie takie małe wyzwanie. Tutaj w studiu siedzi nasza piękna Iga.
2: Ciao. Hey.
0: I teraz Iga zamknie oczy.
2: No,
0: i chciałbym, żebyś spróbował Igę nam poderwać w 40 sekund lub mniej.
2: Słuchaj, będę łatwo, obiecuję.
1: Dobrze.
2: Mam zamknięte oczy, nie oszukuję.
0: Też zamknijmy wszyscy oczy.
1: A ja muszę udawać, że jej nie widziałem wcześniej, czy... Bo mogę nawiązać do tego, jak jest ubrana. Albo...
2: Dobrze, nie, widziałeś mnie, jest okej.
1: Okay. Możemy rozmawiać, mogę zapytać.
2: Tak. Okej. Okay.
1: Cześć. Okay. Au. Co masz na sobie?
2: A słuchaj, mam taką koszulkę, że kocham gorących tatuśków. Specjalnie dla ciebie.
1: Będę twoim najmłodszym tatuśkiem.
2: Naprawdę?
1: Kim ty możesz być dla mnie?
2: Kim tylko zechcesz. Słuchajcie.
0: Ja myślę, że już po pierwszych słowach to się udało.
2: Dobra. Mamy to.
1: O 23:00 druga część.
2: Właśnie, bo to tak nie ta godzina, słuchajcie, się aż rozmarzyłam normalnie. To może zagrajmy numer, a do rozmowy wrócimy za moment. Ale
1: w kolejnej rzutce ja będę miał tę koszulkę.
2: Dobra.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? U nas naszym gościem jest Jacek. Ty masz ładnie. Jacek AU Cygan. Czy możesz zrobić dla nas AU? Proszę.
1: Na koniec dla ciebie zrobię.
0: Dobra, jesteśmy umówieni, słowo się rzekło. A w tej godzinie pogadamy o czym?
2: Pogadamy o chłopakach, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka.
0: Zostańcie z nami.

Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę. Butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Wish You Well, Sigala, Becky Hill. Tak się podkręca tempo u nas w Malu Radio w Efirkwajcie. Naszym gościem jest Jacek z Love is Blind. Cześć raz jeszcze.
1: Ciao.
0: I dzisiaj jest Dzień Chłopaka, już to mówiliśmy. Więc Mikołaj, czyń honory.
2: No bo teraz wydaje nam się przynajmniej, że taki młody chłopak może mieć trochę dysonans poznawczy, nie? Bo wszystko się dzieje w sieci, poznaje się miłość w sieci, więc może masz jakieś takie porady dla młodych mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś w tym szalonym świecie nieco odnaleźć.
1: Nie wiem, czy powinienem, ale to znaczy, myślę, że najważniejsze to stawiać granice. Ja się nauczyłem ich stawiać granic bardzo późno. Drugie to być siebie ciekawym i szukać kogoś, kto jest nas ciekawy i bawić się dobrze. To tak moje.
0: Nie no, zabawa to podstawa. No, no co?
2: A Iga, ty nie wiesz, jak ciężko być chłopem w tych czasach.
1: Oj tak, to prawda.
0: Mówicie? Prawda,
2: no.
0: Ciężko, no. No dobra, to co jest takiego trudnego w byciu chłopem? Proszę, jedna rzecz.
1: Presja.
0: No dobra.
1: Do widzenia. Au.
2: Ktoś tu chyba presję wybiera.
0: Właśnie, obiecałeś mi coś.
1: A to jest ostatnie? Mm-hmm. Ale w jakich chcesz emocjach, Au? Bo to bo widziałem, że takie są.
0: No są, są.
1: Nie wiem dlaczego to. Dawaj.
0: W jakich emocjach? Ta. Ja chcę teraz. No, twoje odczucia wobec nas a propos tego, że tu przyszedłeś.
1: Oj, to bym przeklął jeszcze tak z entuzjazmem. Au, kochani.
0: O!
1: Takie, mam dobre, bardzo dobre emocje, super się bawię, dziękuję.
0: Dziękujemy, wpadaj częściej, dzięki w ogóle, że byłeś. Mikołaj, też zrób au. Zróbmy wszyscy au. No tak, na zakończenie.
2: Dobrze, ale to musisz odliczyć.
0: Dobra.
2: Naliczaj.
0: 3, 4,
3: au!

0: Rudimental, Khalid, All I Know. Naszym dzisiejszym gościem we Freakfajcie był Jacek Aucygan.
1: Tak jest, bardzo fajny ziomek.
0: Fajny ziomal, naprawdę, mógłby wpadać do nas częściej.
1: Będziemy nad tym pracować. No, dzisiaj mieliśmy dla niego niespodziankę, bo dzisiaj jest dzień pełen niespodzianek i co będzie w newsach, to też niespodzianka.
2: A już o 16 zagramy
1: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: La Mia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
6: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
5: La Mia Sofa, na każdy dzień.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Co jest grane w Łodzi?
16: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na dzisiejszy wieczór w Łodzi, to propozycji nie brakuje. Zaczynamy od czegoś dla fanów planszówek, kart i uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj od 17.30 w Gralni przy Więckowskiego odbędzie się spotkanie Star Wars Unlimited Weekly Play. Można pograć, nauczyć się zasad, spotkać innych graczy, a także wymienić karty. Jeśli zamiast kart wolicie jednak kino, to dzisiaj wieczorem kino Helios Sukcesja zaprasza na kino kobiet. Wydarzenie rozpocznie się o 18.00. Organizatorzy zapowiadają konkursy, spotkania z partnerami i nagrody, a po części dodatkowej seans filmowy. Na koniec propozycja dla tych, którzy chcą trochę zwolnić. O 20.00 w cyrku pod Zielonym Księżycem rozpoczną się medytacje w cyrku. Sama medytacja potrwa około pół godziny, a wcześniej uczestnicy dostaną krótkie wprowadzenie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Minuta do 16. Czas na newsy Melo Radio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
19: Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
20: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne.
19: W jednym z domów odnaleziono ciało kobiety. Zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Chodzi o grupę motocyklową Hells Angels. Akcja trwa m.in. w Niemczech. Głos może być prawnie chroniony przed wykorzystaniem go przez AI. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
17: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i w temacie AI zostajemy.
18: No bo AI zniszczy świat i nasze portfele najwyraźniej też.
17: Może nie. Iga i Mikołaj, siemanko, Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, tak wchodzimy w 16.

0: Shaggy, If Girls Just Wanna Have Fun, tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A agencja Reutersa podaje bardzo takie informacje, które troszkę mnie przeraziły, muszę powiedzieć. No bo wyobraź sobie, że w Ameryce ruszył taki testowy program, gdzie w restauracji szybkiej obsługi, najsłynniejszej na świecie, są teraz agenci AI, którzy się patrzą na twoją twarz. Czytają, wiesz, wszystkie jakieś mikroekspresje, patrzą, jak jesteś ubrana i na tej zasadzie decydują, jaka będzie cena twojego burgera.
0: To ja boję się, że dużo bym zapłaciła.
1: No, ja bym zapłacił 5 groszy chyba.
0: A ja tak... Nie, ja całą wypłatę bym...

0: Lipek, Nel we Frikwajcie, będzie jaśniej. Będzie jaśniej, to jest dobre zdanie opisujące więzienia w Indonezji, bo zazwyczaj jak myślimy o więzieniu, to się boimy, myślimy, kurczę, ciemno,
1: zwłaszcza w Indonezji,
0: ciężko.
1: Nie? To tak myślimy, no takie ciężkie warunki, gorąco.
0: Cele wypełnione.
1: Tak, tłok, ścisk. No okazuje się, że nie, bo jeżeli jest się skazanym urzędnikiem, skazanym za korupcję, to wtedy można sobie mieszkać w luksusowym apartamencie w takim więzieniu.
0: Symulator golfa, lodówka pełna różnych...
1: Tak, pewnie jakieś tam konsole, telewizje, nie? Mieli własną
0: łóżko.
1: Prywatną drogę do izy więzienia, jakby sobie chcieli wyjść z niego na chwilę.
0: Czyli... Generalnie przestępstwa wszelkie takie finansowo, właśnie polityczne.
1: Patrzę na zdjęcia tych apartamentów. Oni w tym więzieniu żyli lepiej niż ja teraz u siebie w domu.
0: Nie przejmuj się.
1: Niech trwa jeszcze.

0: To jest nowość na naszej antenie Wasted w Meloradiu, ale my dobrze podkręcamy tempo, ale u nas jest w ogóle super w tym Meloradiu. Mam pytanie. Czy Arkadiusz Milik to ten, co tam nie strzela i ogólnie mu nie idzie? Nie,
1: znaczy wie? On strzela, tylko w trybuny.
0: O tym piłkarzu porozmawiamy, tak?
1: Tak, tak, ponieważ no, jest przypał, słuchaj, z Arkiem Milikiem. I to taki niepiłkarski przypał.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Łódź na 104,5 FM.

0: FE w Meloradio. Piłka nożna to nie jest moja mocna strona, ale piłkarze to co innego.
1: No i z piłkarzem afera jest, panie Fertku, ponieważ Arkadiusz Milik w poprzedni piątek został złapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego w Warszawie.
0: A to łobuz.
1: Słuchaj, był korek i zniecierpliwiony Milik przejechał swoim samochodem podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, ale za nim był radiowóz. Od razu go zatrzymali i po krótkiej rozmowie go puścili bez mandatu. A kilka skrzyżowań dalej podobno przejechał na czerwony.
0: Bo co, bo piłkarz?
1: No, ale taka się zrobiła afera, że wiesz, wszystko jest nagrane, więc oni mówią, przyjrzymy się temu.

0: Four to the floor w Melo Radio.
1: To the floor, to mogłyby spaść ceny na przykład na stacjach, bo na razie jest sky high.
0: Bo co no w ogóle właśnie. Wymyślasz, powinieneś na piechotę chodzić do pracy, a nie?
2: O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, i w newsach będzie o cenach paliw. Właśnie będzie taniej, drożej, no właśnie.
0: Tak samo.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają.
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Na początek coś dla tych, którzy lubią łączyć kulturę z aktywnością. Jutro o 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa będzie można wziąć udział w zajęciach joga w muzeum. To propozycja dla początkujących, a ćwiczenia odbędą się w dużej sali działu edukacji. Trzeba przynieść ze sobą własną matę. Wieczorem czas na śmiech i występ Olki Szczęśniak. Komiczka pojawi się jutro o 20.30 w Teatrze Muzycznym z programem Wybryk Natury. To stand-up przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, poruszający między innymi temat życia milenialsów, relacji, rodzicielstwa, pracy i trudnych doświadczeń. A jeśli macie ochotę na mniej formalne zakończenie dnia, to dzisiaj od 19 w Las Palmas przy Roosevelta odbędzie się karaoke. Zaproszeni są zarówno ci, którzy śpiewają zawodowo pod prysznicami, jak i ci, którzy dopiero chcą się odważyć.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9,14 to średnia cena diesla. O złotówkę i grosze tańsza jest benzyna i lepiej raczej nie będzie, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
4: Również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji powołało Centrum Walki z Dezinformacją. Jest pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Tu są ich tysiące, domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction w głównej roli Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film.
2: Sequel do E.T.
3: Może tak być. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc mamy do Was pytanie. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Przyjacielu. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do chłopaka na
3: tak. Oj tam.

0: Stereo Love w Meloradiu. Czego nie mówić chłopakom na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: A odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki przede wszystkim.

0: To zrobi dłuższe U. Mio Mikołajczyga. Jak takie psy, co wyją do księżyca.
1: Właśnie, jeżeli wam się odezwały kundelki, przepraszamy.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, tak, tak. To, ale może zacznijmy od tekstówek dzisiaj. Tak,
0: proszę.
1: W ramach wyjątku. Janusz napisał, tak? Nasz kochany Janusz napisał, puściłam się.
0: To przykre, ale cieszę się, że możemy liczyć zawsze.
1: Trzeba
0: na Janusza.
1: Trzeba się trzymać, pamiętajcie.
0: Mocno. Kasia, przystojny ten twój kolega. Znaczy, ja nie widzę problemu.
1: A Andrzej napisał, przyjedzie do nas mamusia.
0: Najgorzej, a Marta nam nagra głosówkę.
2: Dla chłopa to chyba najgorsze jest usłyszeć, posprzątaj chałupę.
1: No posprzątam, już przecież powiedziałem, że to zrobię.

0: Pepas.
1: Pepas.
0: O, ładnie powiedziałeś. Poczekaj. A, no tak, takie sepleniące. Pepas.
1: Pepas. Ibiza.
0: Jeszcze raz, proszę.
1: Pepas.
0: Dobra, ostatni.
1: Od razu głosówki.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzisiaj jest wasze święto, drodzy chłopcy, buziaczek dla was, ale sprawdzamy właśnie, czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Chcemy więcej. Leszek.
2: Tego nie mówić do chłopaka? Pierdit się.
0: Ojojojojojoj.
3: Ja słyszę wielokrotnie. Znaczy od innych chłopaków najczęściej, ale może faktycznie od kobiety bardziej boli. Mamy też wiadomości tekstowe. Krzysztof napisał: pomyliłam pedały w aucie i porysowałam.
0: Zdarza się najlepszym, jejku.
3: No nie wiem, czy najlepszym się to zdarza.
0: Marta, głosówka od Marty.
4: Prawdziwy mężczyzna tak nie robi.
3: Najgorzej, jak się wiedzie na ambicje, to prawda. No i jeszcze Ania. Mhm. Porozmawiajmy poważnie. To są słowa, które mrożą krew w żyłach.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki, tekstówki od was. O, od was, na naszej
3: od
0: stronie.
3: Od razu od was chcemy mieć.
0: O, i właśnie przyszła. Dziękujemy. Radio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Lick, leave, Melo Radio, tak się podkręca tempo. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. I mamy głosówkę od Mateusza.
1: Coś znane dla wielu mężczyzn, a teraz płać i płacz.
2: To teraz na stacjach jest bardzo popularne. Ja już płakałem. Czego nie mówić chłopakom na literę P? O to dzisiaj pytamy. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: modelki włodarski, chyba że z tobą w Meloradiu. Dzisiaj dzień chłopaka i sprawdzamy, czego nie mówić panom na literę P. W ogóle, wiesz Mikołaj, ja nie chcę nic mówić, ale panowie są strasznie drażliwi.
1: Co? I ty to mówisz?
0: Irek?
2: Przed ślubem nic z tego.
0: To nawet mnie by zabolało.
1: No to jest niebezpieczna sytuacja. Tutaj mamy... Jak oglądamy mecz, nie mów przełącz. A Kasia pisze, że chłopakom na literę P się nie mówi, przecież głowa mnie boli.

0: Paraiso, Lost Frequencies.
1: Paraiso!
0: I Oluś.
2: Czekaj, bo będzie jeszcze jedno.
1: Paraiso!
0: Tak. Ładnie robisz.
3: Ładnie.
2: Ja karierę muszę rozkreślić.
0: Tak.
2: Czemu do Brazylii?
3: No bo to z Brazylii.
2: Ale ja nie chcę do Brazylii.
0: A tam ciepło.
2: No ale w Hiszpanii jest jeszcze fajniej.
0: Też jestem.
3: Dużo złe cię wyślemy z kwiatami.
2: O, Jozu. Nieważne.
3: To jest fantastyczny chłopak.
2: To jest piękny człowiek.
0: Czuję się wykluczona.
2: No
3: taki
2: i dobrze.
3: Piłkarz.
0: Okej, dziękuję.
3: Proszę bardzo.
2: 18 zaraz.
4: A już o 18 zagramy.
2: Iga Dudziuk i Eben Hertz. Teraz ty.
0: Hertz.
2: To było całe 1% Igi Dudziuk specjalnie dla was. To daj buzi, ale nie na 1%. O, to było 100.
3: Au.
2: Au.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my. Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: Meloreați Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Na tatrzańskich szczytach panuje zima, topowcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już turystów m.in. z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce. Powieści Bolesława Prusa nawiązuje do dzisiejszej premiery kinowej adaptacji. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Szykuje się niezwykłe widowisko na niebie i to już tej nocy księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi.
3: Jeśli ktoś po zachodzie słońca będzie miał widok na północno-wschodni horyzont, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
2: Obserwacje najlepiej zacząć o 19.30.
1: O, no to do tego czasu możecie się rozgrzać razem ze mną, co nie?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: weekendy w Melo.
1: Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, panowie, ale jak jest dzień chłopaka, to nagle wszyscy podobno jesteśmy mężczyznami, a jak jest dzień mężczyzny, to na odwrót. No nie wiem, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale Iben, wszystkiego najlepszego, ten pan zaczyna 18 swoim hitem Hearts. A ja wam tak ogólnie życzę fajnego wieczoru. Czy jesteście chłopakami, mężczyznami, dziewczynami, czy kobietami, wszyscy będziemy się tutaj dobrze bawić. Lecimy. Tu Pychu, siemano.

Ale ja lubię ten numer. Silva Bumpa i On Tonight. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 18.10 na zegarach, a my za chwilę będziemy rozdawać szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A to Smolasty i Doda. Nie żałuję.

0: Ocean Drive to Duke Dumont w Melo. A teraz czas zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa z Melo Radia.
0: A jak pieniądze, no to ja już wybrałem numer telefonu do Dominika, który mam nadzieję, że ten telefon odbierze, bo ma fajną rzecz, którą chce zrobić. I to tak w sumie nie tylko dla siebie. Siemano Dominik, tu Pychu Melo Radio.
2: Siemka.
0: No siema, słuchaj stary, 200 by ci się przydały chyba, co? Bo przed tobą dość istotna rzecz.
2: No pewnie.
0: No to opowiadaj, na co byś chciał szybką kasę od Melo?
2: Od nas bym chciał, no, na bilety na wyjazd do Paryża.
0: Mm-hmm. I ty nie chcesz tam lecieć, żeby oglądać sobie, nie wiem, PSG na boisku, tylko ty chcesz tam jechać, żeby w sumie lecieć, żeby co zrobić?
2: To świętować, bo akurat w przyszłym miesiącu początkiem wypada nam pierwsza rocznica znajomości z dziewczyną.
0: Ale czekaj, znajomości czy związku?
2: Znajomości, to jeszcze znajomości.
0: Jeszcze nie ma związku.
2: Związek jest już, ale...
0: Aha, okej.
2: Okay. Od roku.
0: A, czyli... Ale ja bardzo szanuję twoje w ogóle podejście do tego, Dominik. Ty masz po prostu okazję, żeby świętować podwójną i znajomości, i związku. To mi się bardzo podoba.
2: No, dokładnie. Im więcej, tym lepiej.
0: Czyli hajs na bilety potrzebujesz, a co będziecie w tym Paryżu robić?
2: No, tylko 2 dni, więc chcemy podwiedzać jak najwięcej się da.
0: No, kroczki będą robione.
2: No, dokładnie.
0: No to stary.
2: Louvre, Pola Elizajskie. Myślę, że wszystko zwiedzimy, ale stadion PSG, że tak jak wspomniałeś, to jest ciekawie.
0: Zabieram się z tobą. Ale słuchaj, jak ty lubisz tak kroki robić, to pędź do bankomatu, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, mega się cieszę i pozdrawiam Julusię, z którą na pewno pojedziemy, bo na pewno słucha. Obiecałem, że będzie słuchać, jeżeli powiedziałem, że...
0: Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, Dominik, ja cię bardzo szanuję. Nie ma lepszego miejsca niż Paryż, żeby pochwalić się bagietą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Ten to potrafi, hit za hitem od tego pana. James Hype i jego zupełna nowość to Confession, wydana w ostatni piątek, a już słyszycie ją na regularnej playliście Meloradia. Tacy szybcy jesteśmy. 18.28 na zegarach, a za moment powiem wam o pewnym szczerym wyznaniu Filipa Heizera.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie.

bo coś tam o nich chlapnęła i jakoś tak wyszło. Przyznał się do tego w jednym z wywiadów. No i muszę przyznać, obgadywanie teściowej to ja całkowicie rozumiem. Ale wojna przez media z teściową to już inny poziom. Za wysoko. Nie próbujcie. Warriner w Melo. Let me forget you. To nówka sztuka na naszej playce.

0: To Bieromeo i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 19, no i będzie więcej chłopaków. W końcu to nasz dzień, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks, a razem z nim Lawinia. Będzie Reasons. Bo każdy chłopak swojej Lawinii potrzebuje, co nie? Bo bez dziewczyn byłoby też smutno, więc je też trzeba doceniać. Więc taki damsko-męski duet będzie na sam początek 19, już za chwilę w Melo Radio.

0: Gwiazdę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Idę w Melo.
15: Ja wiem, że wy jesteście dobrzy w magicznych sztuczkach, więc w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą skiety Meloradia do zdobycia, ale wcześniej gramy Eli Oaks na początek. Antua Klamarą też się szykuje, będzie Thomas Gray. Fajne te najbliższe minuty się zapowiadają. Fajnie, że jesteście. Tu Pychu, siemano.

Heaven i Thomas Gray do właśnie tego numeru. Stukaliście sobie przez palce o kierownicę przez ostatnie 2,5 minuty. Thomas Gray za nami, 19:08 na zegarach, a to dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777 no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No ostatnio cały czas udaje wam się to za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, no ale zobaczymy, czy podtrzymacie tę pasce. Słuchajcie, dzisiaj myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak zapomną jej z domu, to potem bardzo mocno się denerwują. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj za moment możecie dzwonić. Za chwilę zaczynamy, a już teraz Jonathan Bledka i Gips. Trochę lata nam jeszcze przyniosą tej jesieni. Melody.

0: Duet, który nie jedno już przeszedł, nie jeden numer zrobił, a każdy świetny. David Guetta i Sia. Do ostatniej nutki. O czym Słuchajcie, ja w was trochę nie wierzę, bo wy w ostatnich dwóch tygodniach zgadujecie za każdym razem wszystko to, co ja mówię i daję wam podpowiedzi za pierwszym razem. Jak tak się wydarzy dziś, to ja już nie wiem, co ja wam muszę dawać, ale dobra, spróbujmy. O czym myśli Pychu? Rozpoczynamy tę zabawę. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak jej zapomną z domu, to potem mocno się denerwują. No to odbieram pierwszy telefon. Halo? Halo, halo?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Przemek.
0: Przemek, jak zgadniesz za pierwszym razem, to ja wychodzę ze studia, dawaj.
1: Nie ma szans, ja słyszałem właśnie, że jest taka dobra paska, ale nie, to
0: strzelaj.
1: Się nie uda. Dobra, strzelam, że Porter.
0: Ja odnoszę sukces, nareszcie się nie udało. Ale Przemo, masz honorowe serce w miejsce w moim serduszku, dobra?
1: Dzięki wielkie.
0: Nie chodzi o portfel, chodzi o coś innego. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Przynajmniej się upewniłem, że nie słyszycie tego, co mówię poza wejściami. 321-321-777 to jest rzecz, która dla wielu jest codziennością, ale jak niektórzy jej zapomną z domu, to mocno się denerwują. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, to o czym myśli Pychu?
2: Telefon.
0: Nie chodzi o telefon, słuchajcie. Nie chodzi o nic elektronicznego. No to odbieram kolejny telefon i jednak nie odbieram, bo tutaj lampka zgasła, ale czekam, aż kolejna się zaświeci. 321-321-777. Nie jest to portfel i nie jest to telefon. No to kolejna szansa. Halo, jak masz na imię? Halo, halo. Halo?
3: Halo.
0: O, teraz się słyszymy. Siemano, jak masz na imię?
3: Cześć, Mirek.
0: Mirek, to o czym myśli Pychu?
3: Czy to będą papierosy?
0: nie, takich... To o takich rzeczach na antenie nie rozmawiamy, nie wolno, prawda?
3: No tak, ale...
0: No, niezdrowo. Nie, to nie chodzi o to, to jeszcze ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Ewa.
0: No cześć, Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: Czy może to są klucze?
0: Nie chodzi o klucze. Słuchajcie, chodzi o coś, co w pewnym takim wierszyku często się gubi, choć jest bardzo blisko nas. I może to być w różnych wersjach. Czasami nas chroni, jak na przykład jedziemy i sobie po to sięgamy, żeby tak lepiej wszystko widzieć. No dobra, no to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Hej, tak właśnie brzmi soundtrack do gry, o którą mam wrażenie będzie bardzo, bardzo dużo rozgrywek właśnie w nią. Sexy Magic to K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panther, Spread Again, bardzo dużo gwiazd tworzących właśnie ten numer, no i jest to soundtrack do GTA 6 już w listopadzie. Ta gra trafi na nasze konsole, ale wcześniej trafił soundtrack do nas. A teraz cały czas spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Słuchajcie, o czym myśli Pychu. Już wiemy, że nie jest to portfel, nie są to klucze. Wiemy też, że jest to rzecz, która dla wielu osób jest codziennością, ale nie dla wszystkich. No ale jak niektórzy zapomną tej rzeczy z domu, to się potem mocno denerwują. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Aż ta magiczna moja czerwona lampka się zapali. Są skiety Meloradia do zgarnięcia. 321-321-777. No i widzę, że lampka się pali, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jagoda.
0: No cześć, Jagoda. O czym myśli Pychu?
1: O okularach.
0: No dokładnie, no bo rozwiążmy sobie to, no nie wszyscy je noszą, ale jak na przykład takich przeciwsłonecznych się zapomni, to potem nerwówka, nie?
1: Dokładnie.
0: A ty, Jagoda, okulary nosisz?
1: Tak, noszę.
0: A, no to widzisz, zdarza ci się je zgubić nawet jak masz je na nosie?
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest to. Słuchaj, mam nadzieję, że prezenty od nas nie zgubisz. Skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGierz Łódzka 28.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Oj, miasto potrafi wciągnąć. To Roxy Węgiel. I jej miasto właśnie. Słuchacie Meloradia, 16 minut do 20. Prokurator może trafić przed sąd. I to nie do pracy. No bo jak czytam, na A4 na autostradzie zatrzymano gościa na kontrolę. No a ta kontrola wykazała, że on ma 1,5 promila we krwi. No i jechał sobie na autostradzie samochodem. Dalej nie pojechał. No a teraz podobno przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i okazało się, że to jest właśnie jeden z prokuratorów. No ale poszedł sobie na zwolnienie lekarskie. Czyli co, L4 na kaca? Oryginalnie. No ale odkorować też trzeba, co nie?

0: Maxwell i Bon. Jeden z waszych ulubionych numerów to Whatever Turns You On. A skąd wiem, że go bardzo lubicie? Bo jest bardzo wysoko w 30 Meloradia, naszej liście hitów. W sumie to też, w sumie to całkowicie waszej. Głosujecie na meloradio.pl na wasze ulubione kawałki, a następna 30 już w piątek po 18.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Wy już go usłyszycie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Po reklamie.
2: Złożyliście dziś życzenia waszym ukochanym chłopakom, bratu, kumplowi, partnerowi. No jeśli nie, no to w tej godzinie to zmienimy. Za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia i głosówki, a zaczynamy od mega zdolnego chłopaka. To Fukaj, a razem z nim Liwka i chce więcej. Na sam początek 20 ta właśnie wybiła, tu pychu, siemano.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest przyjemny numer. Music Sounds i Fastboy. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.14 na zegarach, a dziś mamy Dzień Chłopaka. No ja wiem, że jest Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny, to się tak co pół roku zmienia, raz jesteśmy panowie mężczyznami, raz chłopakami, byleby tylko nikt nam nie dawał prezentów, wiadomo, ale ja stwierdziłem, że nie ma, no, nie ma takiego czegoś. Jeżeli wy dzisiaj zapomnieliście, że w ogóle jest Dzień Chłopaka, albo chcecie przez radio komuś złożyć życzenia, to jest ten moment. Dajcie znać, jakiemu chłopakowi chcecie złożyć życzenie i dlaczego on jest najlepszy na świecie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, a być może dla tych chłopaków będą jakieś nagrody. Mam dużo par skiet Meloradia. Taki fajny prezencik na Dzień Chłopaka i to za darmo można sobie zyskać. No to czekam na głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie. Życzenia dla waszych chłopaków, przyjaciół, znajomych, kumpli, braci, kogo tylko chcecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja obiecuję, za chwilę będzie jeszcze lepiej. Two Colors i Prima Donna. Taką nowość wam zagram. 20:27, Dzień Chłopaka dziś mamy, no i ja z tej okazji poprosiłem was o głosówki. Adam?
1: Jako, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, to trochę nietypowo, bo w większości dzisiaj kobiety składają nam życzenia, ale chciałbym jednemu konkretnemu życzyć wszystkiego dobrego na jego drodze życia i to są życzenia od Adama dla Alka. Pozdrawiam cię.
0: O, jak pięknie. Przyjaźń męsko-męska to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło temu światu.

0: Kylo, czyli Oliver Heldens, Out of Love w Melo Radio, 19 minut do 21. Dzień chłopaka dziś mamy. W końcu, panowie, my mamy swoje święto, no to zbieram głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Jeżeli chcecie jakiemuś koledze, kumplowi, znajomemu, przyjacielowi, chłopakowi złożyć życzenia, no to wbijajcie na WhatsAppa, no i tam się nagrywajcie, tak jak zrobiła to Hania.
1: Składam życzenia wszystkim chłopakom, ale mój i tak zawsze będzie najlepszy. Kocham to, jak codziennie budzi mnie rano do pracy, zapytaniem, wstałaś?
0: Zawsze to lepsze niż budzik, nie?

0: Za chwilę wybije 21, a po niej to między innymi będę miał dla was zaproszenia na fajną imprezę, no i też fajnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.
9: Idę. Idę w melo.
10: No to mamy punktualnie 21 na zegarach. Alan Walker, Ava Max, Fate. Od tego zaczynamy, potem to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.

No właśnie, bo to już jest taka pora, żeby troszeczkę zwolnić, na przykład z obowiązkami. No bo już kończy się dzień, można sobie trochę już wyluzować. Take It Slow, Robin Schulz i Watermat, 21.14, słuchacie Meloradia, a już w tę sobotę w stolicy, w warszawskich Oczkach, zagra Taiga, ikona sceny elektronicznej na całym świecie, to DJ, producent, a nawet założyciel swojej wytwórni. Tworzył remiksy m.in. dla Depeche Mode, ale swoich kultowych hitów też ma naprawdę sporo. A jeśli chcecie się dobrze w ten weekend bawić, to jest na to opcja. Mamy dwie podwójne wlotki na imprezę, właśnie na tego seta od Taigi, który już w tę sobotę w Warszawie. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wlotkę, to dawajcie mi znać, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego tak dobrze akurat z tą osobą się zawsze bawicie. Czekam na wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

działa lepiej niż espresso o tej porze. Holiday, Sir Remedy, Manuel w Meloradio. Taki klasyczek. Za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Adriatic i Palm of Your Hands. Taki numer wam zagram, ale teraz patrzę na naszego WhatsAppa Meloradia. No i Patrycja napisała: siemano, ja zapomniałam o dniu chłopaka, a mój chłop wraca za pół godziny z pracy. To może chociaż film razem obejrzymy, tylko jaki? No i słuchaj, Patrycja, no ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Albo dobra, nawet nie powiem, ja ci puszczę pewien numer. No nie wierzę, panowie, że teraz się nie uśmiechnęliście. Auta to jest, przepraszam, najlepsza rzecz do obejrzenia ever. Zresztą żaden facet mi nie powie, czy ma lat 15, 20, 30 czy 50, że dla faceta obejrzenie bajki, nieważne w jakim wieku, to jest najlepszy film ever.

0: Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Swedish House Mafia i Lika Lee, jeden z większych hitów ostatnich tygodni. 15 minut do 22, a wy możecie się cieszyć szczęściem ogromnym, przeogromnym, jeżeli wygracie szybką kasę od Meloradia. 200 są do zgarnięcia każdego dnia na naszej antenie. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co byście taką szybką kasę wydali. Tak jak zrobiła to jakiś czas temu Natalia. Posłuchajcie, na co ona ją przepierniczy.
1: A mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No, słyszycie, jakie to jest proste? Meloradio.pl, tam wpisujcie wasze pomysły. Far East Movement i Cover Drive. Oni już teraz.

modelki w Melo. I ich nowość. Czyli każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo. 22 za moment. I po 22 podkręcamy tempo dalej.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
5: O reklamie.

0: Joseph Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodając coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Autopromocja.
2: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.